Ose osu so woka e wutie se ne beya obebbo nipa kokko na omo nkosa abia na obi hone so kwa aho kiremu oyare na fe e kada no so ne dwuma se na ware nye ne ma aye se bia hohwifo ne ade a ose mi wo hell nye hell no no ka ho asem enye sa hell no na Yesu babe ka ho asem sa manie bia wo fom wiase nti kyese wo wo hell da bi. It was something to come. Jesus never once taught.